normalnie z hopem, a noc mamy tę zupę do szlotu, no mam direkt na tym szlotu, nazwę hemel, co ojś. Na tę zupę szlotu, zupa szlotu, zupa szlotu.